0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedy

Zostań, nie szukaj już gdzieś daleko.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Wołów 99 i 6 FM.
2: What we're living in, let me tell you.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
9: Parara, parara,
10: audycja parara. Ze starej płyty.
11: Piosenka jest dobra na wszystko.
12: Powróćmy jak za dawnych lat.
13: No cześć.
10: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Parara, parara,
2: audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać tak, chociaż moja miłość jest ci nie w smak. Kochana, dzisiaj, jutro, zawsze będę ci humor psuć, humor psuć.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Wybiła godzina 10, zapraszamy więc już teraz do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w mszy świętej transmitowanej z naszej wrocławskiej katedry.

0: 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa przeżywamy w Kościele uroczystość zesłania Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy, dzień, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów ze swoimi darami. Otwarci na łaskę Ducha Świętego przystępujemy do tej Eucharystii, podczas której modlimy się w następujących intencjach, w intencji Julii i Krzysztofa z okazji piątej rocznicy małżeństwa, dziękując za łaski płynące z sakramentu i prosząc o Boże prowadzenie wspólną drogą do zbawienia. Druga intencja za zmarłych rodziców Jana i Eugenię Bednarskich. Prosimy dla nich o dar nieba. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół, ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w serca wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z was, nas, słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostali napojeni jednym duchem. Oto słowo Boże.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

0: Moi drodzy, jak dobrze, że zamykamy okres wielkanocny właśnie tą niedzielą, niedzielą zesłania Ducha Świętego, bo to 50 dni temu usłyszeliśmy radosne Alleluja. I dzisiaj wszystko się kończy, można by było tak powiedzieć, ale nie, wszystko się zaczyna, bo Duch Święty wszystko zaczął. Zaczął Kościół, zaczął w uczniach ten piękny rozwój ich misji ewangelizacyjnej i cały czas w Kościele Duch Święty przynosi świeżość i nowość. I my przecież dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby zobaczyć i doświadczyć mocy Ducha Świętego. Ducha Świętego, który jest dla nas bardzo tajemniczy, bo przedstawia się go w różny sposób. Czasami albo najczęściej jako gołębice, chociaż on przecież z ptakiem nie ma nic wspólnego. To nie jest ptak, to jest duch. To jest coś, to jest ktoś, do czego poznania nie mamy żadnych narzędzi. Wiemy, że jest to osoba, osoba Trójcy Świętej i możemy go obudowywać jakimiś skojarzeniami, możemy mówić, że to jest dynamizm, siła, wiatr i on się nam może z czymś kojarzyć, ale on nie będzie tym, z czym się nam kojarzy. To będzie takie ciągłe dotykanie przez szybkę, tak tajemniczy, tak niedotknięty, tak ciekawy i dlatego on właśnie może działać z taką mocą, bo nie jest ograniczony żadnym naszym wyobrażeniem o nim. Ale o Duchu Świętym często mówimy jako o Stworzycielu, o potędze, o tym, który działa w Kościele, który zaprosił uczniów do misji, który robi wielkie rzeczy, ale mamy mieć prawo myśleć, że Duch Święty to tylko robi takie wielkie, spektakularne rzeczy, że On jest tylko w Kościele, że On jest tylko przy świętych, ale moi drodzy, nic bardziej mylnego, bo Duch Święty dotyka każdego z nas. I w liście do Galatów święty Paweł wypisał nam 9 owoców Ducha Świętego. I są to następujące owoce. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. I być może ktoś z nas powie, że owoce Ducha Świętego, no to jest bardzo wysokie wymaganie. I są one raczej zarezerwowane dla tych zamkniętych w klasztorze mnichów, czy dla tych ludzi, którzy nie znają prawdziwych realiów życia. Jednak w Kościele od 2000 lat dzieje się całkowicie inaczej. W dzisiejszym czytaniu bardzo mocno usłyszeliśmy, że ci ludzie, którzy byli całkowicie niepozorni, czynili wielkie znaki. Galilejczycy, którzy byli uznawani za ludzi drugiej kategorii, zaczęli głosić wielkie dzieła Boże. Na każdego z nich spoczął Duch Święty i zaczęli czynić wielkie rzeczy. I może dla kogoś z nas wielką rzeczą nie będzie być może to, że uczyni cud, że kogoś, być może ktoś uzdrowi, ale być może dla mnie wielką rzeczą będzie to, że będę w stanie kogoś pokochać albo być zwyczajnie uprzejmy, wierny, łagodny czy opanowany. Być może to dla kogoś z nas będzie największym darem Ducha Świętego. Nie uzdrawianie, nie mówienie językami, ale takie proste, dobre życie, do czego nas też zaprasza Duch Święty i nas do tego uzdalnia. I będziesz charyzmatykiem, kiedy będziesz wiódł po prostu dobre chrześcijańskie życie i w taki sposób się objawi w tobie działanie Ducha Świętego. Ale być może ktoś z nas nie widzi tych darów Ducha Świętego, tych owoców Ducha Świętego, bo jest w nim lęk. I dzisiaj w Ewangelii Jezus dwukrotnie pozdrawia swoich uczniów, mówiąc: pokój wam. Jezus zawsze się tak witał z uczniami po swoim zmartwychwstaniu. Ale kiedy weźmiemy sobie do ręki grecki oryginał Pisma Świętego, to zobaczymy, że w tej Ewangelii jest napisane, że drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. W języku greckim słowo obawa, między innymi lęk, obawa, brzmi phobos, phobos. W naszym języku to słowo, jest takie słowo, które wywodzi się od tego słowa phobos, czyli fobia. Więc możemy sobie pomyśleć, że uczniowie wręcz mieli jakąś taką fobię lęku. Być może my też mamy jakąś fobię lęku przed tym, żeby odpuścić, czy żeby może być zwyczajnie dobrym, bo boję się, że mnie wykorzystają, bo to czy tamto, bo nie wierzę w siebie. Ale moi drodzy, zobaczcie, że Duch Święty jest w stanie uzdalniać do wielkich rzeczy. Jest w stanie to robić, bo jest niewidoczny i dlatego tak bardzo go często nie doceniamy. Duch Święty jest jak woda, to jest też jego symbol. Podstawową cechą wody, jak mawiał święty Franciszek, jest pokora. Zobaczcie, że pijemy herbatę, kawę, być może już ktoś z nas dzisiaj wypił jedną lub więcej. Dziś na obiad może będzie kompot albo rosół. I zobaczcie, że nic z tych napojów czy potraw nie zaistnieje bez wody. Ale jednak nikt z nas nie powie, że je rosół z wodą albo pije kawę z wodą. To jest właśnie natura Ducha Świętego, jest pokorny i ożywia wszystko. Ale wróćmy jeszcze raz do tych owoców Ducha Świętego, których tak bardzo potrzebujemy. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Tak bardzo w naszej codzienności być może tego brakuje. Być może oczekujemy jakichś nie wiadomo jak wielkich wydarzeń, tych duchowych, jakichś innych jeszcze, a Duch Święty jest nas w stanie do tego uzdolnić. Ale jak to zrobić? Być może ktoś z nas zada dzisiaj pytanie. Czy mam mieć jakieś zasługi, uzdolnienia, talenty, a może osiągnę to jakimiś znajomościami? Nie. Kiedyś słyszałem wypowiedź pewnego biskupa, który posyłał na taką misję ewangelizacyjną sporą grupę młodych ludzi. I ci młodzi ludzie, tacy rozpaleni do misji, byli pełni podekscytowania i ten biskup zapytał ich, czy macie wystarczająco siły i darów duchowych, czy jesteście wystarczająco napełnieni, żeby iść i głosić Ewangelię? I oni okrzyknęli pełni entuzjazmu, tak. A ten biskup się tak jakby skonsternował i poprawił i powiedział, ale czy wy jesteście, przepraszam, pomyliłem się, czy wy jesteście wystarczająco puści, żeby pójść i głosić Ewangelię? Bo to jest przestrzenią na działanie Ducha Świętego, być pustym. Nam się czasami wydaje, że żeby Pan Bóg działał, to muszę zasłużyć, a się okazuje, że muszę być pusty, żeby tamten Duch Święty mógł się wlać. I zobaczcie, że my śpiewamy nawet w sekwencji, która była przed chwilą, przyjdź Duchu Święty. Ale to oznacza, że On sobie gdzieś poszedł, pojechał, jest na urlopie, obraził się. Gdzie jest ten Duch Święty, że mamy do Niego wołać przyjdź? Dlaczego Jego tu nie ma? Ale moi drodzy, być może nieraz się zorientowaliśmy, że Pan Bóg jest bardzo taktowny. Jest bardzo taktowny i nigdy się nie narzuca. I być może mamy takich ludzi w naszym otoczeniu, których znamy, wiemy, że istnieją, ale ani my nie byliśmy u nich w domu, ani oni u nas nie byli. I dopiero kiedy powiemy przyjdź, to ktoś poczuje się uważniony. Czy jak mi ktoś powie przyjdź, to będę wiedział, że jesteśmy sobie bliscy. Są tacy ludzie, których być może znamy w drodze do przystanku tramwajowego. Może nawet wiemy, jak mają na imię, może nawet im się kłaniamy, ale nie mówimy sobie przyjdź. I może w czyimś życiu Duch Święty, pomimo tego, że się poznaliśmy na chrzcie, na bierzmowaniu, to być może Duch Święty jest najbardziej tajemniczą osobą Trójcy Świętej i potrafi tylko ewentualnie powiedzieć, że o 7:55 idzie do tramwaju. Ale nie jestem w stanie powiedzieć nic o nim więcej. Są tacy ludzie, o których tylko tyle wiemy, że o 7:55 codziennie idzie do tramwaju. Ale żeby Duch Święty nie był tą osobą, to mamy mu powiedzieć przyjdź. Przyjdź Duchu Święty, bądź w moim życiu ważny. Wołam Ciebie, przyjdź i się tam wlej do tego mojego pustego naczynia. Ale kiedyś pewien młody człowiek powiedział takie słowa: ja chciałbym zostać napełniony Duchem Świętym, ale jestem dziurawym wiadrem i przeciekam. I Duch Święty nie może mnie napełnić. To się nigdy nie stanie, bo mam pełno dziur, bo jestem bardzo poraniony. Jak mam zostać napełniony Duchem Świętym? I wtedy jego kierownik duchowy czy spowiednik powiedział mu: słuchaj, możesz być napełniony Duchem Świętym. Na pewno tak się stanie, bo nawet bardzo dziurawe wiadro można napełnić wodą, kiedy zanurzy się je w rzece i tam się je zostawi. I właśnie dla tych, którzy czują się poranieni i dziurawi, jest jeszcze większa szansa, bo nie tylko mogą napełnić się Duchem Świętym, ale mogą zanurzyć się i będą przepełnieni ze wszystkich stron. Zanurzyć się, pozwolić Duchu Święty, przyjdź i przepływaj przeze mnie, bądź ze mną, bądź we mnie. Kiedy się wzywa Ducha Świętego, nie ma żartów. Kiedy Jan Paweł II w 79 roku wezwał Ducha Świętego, cytując dzisiejszy refren psalmu, wykrzykując go na Placu Zwycięstwa w Warszawie, powiedział: niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To system polityczny zaczął się zmieniać, coś zaczęło pękać. Więc jeśli Ty wezwiesz Ducha Świętego, to też tak zacznie się dziać. A w życiu świętego Jana Pawła II tak się działo, bo od najmłodszych lat swojego życia wzywał Ducha Świętego. Kiedy jako małemu chłopcu jego tata powiedział, że wiesz co, no nie jesteś jeszcze za dobrym ministrantem, coś tam nie grało, nie funkcjonował tak, jak być powinno. I jego tata powiedział mu: módl się do Ducha Świętego. I ten mały chłopiec wtedy zaczął codzienną modlitwę do Ducha Świętego, którą już jako papież też każdego dnia powtarzał. I ta modlitwa brzmiała w taki sposób: Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. A więc, moi drodzy, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi i oblicze nasze. Amen.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych
2: i życia wiecznego w przyszłym świecie.
1: Zjednoczeni w Kościele przez Ducha Świętego z nadzieją błagajmy Chrystusa. Prosimy za papieżem Leonem, biskupami i prezbiterami, aby pełni mocy Ducha głosili światu przebaczającą miłość Boga. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Prosimy za organizacjami budującymi pokój pomiędzy narodami, aby wsparte natchnieniami Ducha Świętego prowadziły ludy do prawdziwej przyjaźni. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Eugenię i Jana Bednarskich, aby mocą Ducha Świętego powrócili do życia na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Julii i Krzysztofa z okazji 5. rocznicy małżeństwa, dziękując za łaski płynące z sakramentu, prosząc o Boże prowadzenie wspólną drogą do zbawienia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Prosimy za nami wszystkimi, aby Duch Święty odnowił w nas łaskę chrztu i bierzmowania. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych próśb i poślij nam swojego Ducha, który będzie nas prowadził drogami wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nas i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: przypominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej

0: światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Proszę wysłuchać ogłoszeń. Dzisiaj o godzinie 14:30 uroczysta msza święta na zakończenie drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Będziemy gościć na tym wydarzeniu księdza kardynała Mario Grecha, sekretarza generalnego synodu biskupów z Rzymu. Po mszy świętej i uwielbieniu ksiądz arcybiskup metropolita wrocławski zaprasza do ogrodów papieskiego wydziału teologicznego na podwieczorek. Dzisiaj nabożeństwo majowe o godzinie 17:15 i msza święta wieczorna o godzinie 18:00 w kolegiacie Świętego Krzyża. W tym tygodniu obchodzimy w poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, we wtorek wspomnienie świętego Filipa Nereusza, w czwartek święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, w piątek wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej. W czwartek na wieczornej mszy świętej modlimy się za kapłanów przeżywających kolejne rocznice swoich święceń, a tutaj pracujących w katedrze wrocławskiej. Gorąco zapraszamy na uroczystą Eucharystię w 50. rocznicę święceń kapłańskich księdza prałata doktora Aleksandra Radeckiego w przyszłą niedzielę, 31 maja o godzinie 13:00 tu w katedrze. Zapraszamy również na spotkanie z ojcem Aleksandrem, dostojnym jubilatem, również za tydzień wieczorem o godzinie 19:00 w ramach Wieczorów Tumskich. Dziękujemy za porządki w katedrze w ostatni piątek. Przypominamy, że trwa montaż organów, który potrwa do końca tego roku kalendarzowego. Tam jak popatrzycie na górę, to już jest kawałek tych głównych organów właśnie tam powstaje. Natomiast nad tym światłem takim, nad prezbiterium tam z tyłu, gdzie jest to takie ogromne światło, tam już prawie są skończone tak zwane echo organy, czyli druga część tego instrumentu. Brakuje tam jeszcze 11 piszczałek, które w tym tygodniu zostaną zainstalowane. I przypominamy, że ostatnim etapem, to już będzie w roku 2027, to będzie strojenie organów i oddanie instrumentu do użytku. Zachęcamy, aby włączyć się w program renowacji organów katedry. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc, wpłacając ofiarę na ten cel na specjalne konto parafii, które możemy znaleźć na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Możemy też wpłacić ofiarę w ofiaromacie przy wejściu bocznym katedry, tutaj od strony północnej. I to jest nowość. Jest taka płyta CD z utworami organowymi jako cegiełka na remont organów w cenie 50 zł. To nagranie żeśmy dokonali już w kościele Świętego Krzyża niestety i stąd nazwa, że tej płyty w cieniu organów katedralnych właśnie. I zachęcam, żeby mieć taką pamiątkę. Płytę możemy nabywać w zakrystii katedralnej i dziękujemy wszystkim, którzy w tym dziele duchowo i materialnie uczestniczą. I zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Życzę Wam pięknej niedzieli, udanego tygodnia. Niech Pan Bóg nas obejmuje wszystkich swoim błogosławieństwem.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Minęła godzina 11 na wrocławskich termometrach. Aktualnie 21 stopni, choć odczuwalnie nawet 23 kreski. Dodatkowo dziś w trakcie dnia dużo cieplej niż w minioną sobotę. Nawet 30 kresek w stolicy Dolnego Śląska. Do tego umiarkowany wiatr wiejący dziś z maksymalną siłą 15 km na godzinę.
2: Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
6: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
2: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina.

7 minut po godzinie 11, a przyjemnie, słodziutko i tak jakoś rozkosznie się zrobiło. To był zespół Abba i Honey Honey. Jak do tego dołożymy jeszcze to piękne słońce, które dziś towarzyszy nam ten piękny niedzielny czas, no to od razu jest jeszcze lepiej. A mogłoby się wydawać, że lepiej być nie może, skoro mamy taki piękny czas, a do tego wolny, no ale oczywiście lepiej może być zawsze, tym bardziej, gdy słuchacie Radia Rodzina, no bo na naszej antenie oczywiście ogrom dobrej muzyki i ciekawe konkursy, których dziś nie zabraknie, obiecuję. Ale już teraz, no, wypada się przywitać. Gadanie gadaniem, no, ale oczywiście wypada powiedzieć dzień dobry. Tak więc mówię, witam Was serdecznie w Radiu Rodzina już teraz przez cały niedzielny czas. Razem z Wami Justyna Kupiś, zostańcie ze mną, bo oczywiście przed nami, oprócz wspomnianych wcześniej konkursów, wiele, wiele więcej ciekawych rzeczy nie przegoduję. No i oczywiście zapraszam Was już teraz do kolejnej, oczywiście artystki, którą jest Ewa Farna i piosenka Tam, gdzie nie ma dróg.

18 minut po godzinie 11. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę wierzę, że codzienność czasem podsuwa nam takie małe znaki, drobiazgi, które łatwo przegapić, a które potrafią poprawić humor albo po prostu przypomnieć, żeby na chwilę zwolnić. No, czasem jest to piosenka, która pojawia się dokładnie wtedy, kiedy powinna. No i mam wrażenie, że właśnie taki moment trafia się nam teraz na antenie Radio Rodzina, bo za chwilę usłyszymy utwór absolutnie kultowy Listen to Your Heart grupy Roxette i w tym tytule jest chyba coś bardzo ważnego, żeby od czasu do czasu naprawdę posłuchać swojego serca, zatrzymać się na moment, odetchnąć, spędzić dobrze czas z bliskimi, no albo po prostu zrobić sobie taki mały wewnętrzny reset. A jeśli właśnie zastanawiacie się, co zrobić z resztą dnia, no to przecież we Wrocławiu miejsc fajnych naprawdę nie brakuje, pogoda sprzyja, miasto żyje, więc może właśnie dziś warto zrobić coś spontanicznego. No my tymczasem posłuchajmy serca, no i posłuchajmy Roxette.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja. You know.

Dochodzą 34 minuty po godzinie 11. Już za chwilę po godzinie 11.45 na naszej antenie intencje, do których oczywiście możecie dołączyć. Serdecznie zapraszamy, ale oczywiście, aby ten czas oczekiwania umilić Wam w wyjątkowy muzyczny sposób, na naszej antenie również piosenki, które przybliżą nas właśnie do tego modlitewnego czasu. Przed nami piosenka Owce.

Minęła godzina 11:45. Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy intencjami, które trwają na naszej antenie do godziny 12. Możecie się z nami połączyć telefonicznie, aby osobiście na żywo tutaj na antenie Radia Rodzina wypowiedzieć słowa swojej modlitwy, dzwoniąc na numer 71-322-2022. Powtórzmy jeszcze raz numer 71-322-2022. Możecie również wysłać wiadomość SMS na numer 71-48, zaczynając od słowa rodzina. Oczywiście nie rodzina, tylko intencje. Przepraszam tutaj za pomyłkę, ale serdecznie zapraszam oczywiście do tej wspólnej modlitwy.

0: Odbieramy telefon i serdecznie witamy naszą pierwszą słuchaczkę i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: To mogę, ja chciałam życzyć wszystkim uzdrowieniom osób chorych na depresję, żeby wierzyły w siebie, w Boga oraz chciałabym, żeby mój wyjazd wyglądał jak był owocny. Dziękuję.
0: Pięknie dziękujemy za ten telefon, za tę modlitwę. Już teraz pomódlmy się w kolejnej intencji, którą nadesłała do nas pani Jadwiga. Proszę o gorącą modlitwę w moim imieniu. Ustąpienie dolegliwości bólowych stawów. Bóg zapłaci.

pomódlmy się już teraz w kolejnej nadesłanej intencji. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Proszę, rozwiąż ciężkie sprawy, żebym już nie cierpiała i nie bała się tak bardzo. Maryjo, mamusiu, przytul mnie i ochroń przed złem tego świata. Proszę, Duchu Święty, przyjdź i pomóż. Daj mi siłę i uspokój moje myśli. Proszę.

Słuchajcie, Radio Rodzina, na naszej antenie jeszcze przez 7 minut trwa wspólna modlitwa intencjami. Serdecznie do niej zapraszamy, dzwoniąc do nas na numer 71 322 20 22 bądź wysyłając SMS z modlitwą na numer 71 48, zaczynając od słowa intencja.

0: Szczęść Boże, odbieramy kolejny telefon z modlitwą i serdecznie zapraszamy.
1: Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę za Monisię, która w tej chwili jedzie na lotnisko o szczęśliwą jazdę i lot do Polski, do Poznania, i o szczęśliwą podróż w obie strony dla Tadeusza, Monisi, Marceliny i Aliny. I bardzo proszę o modlitwę za wszystkie dzieci, które jeszcze czekają na przyjęcie swojej pierwszej komunii świętej. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, pięknie dziękujemy za każde wypowiedziane słowo.

0: Już teraz serdecznie witamy kolejną słuchaczkę. Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie.
1: Ja chciałam prosić o modlitwę. Najpierw o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla dusz tu cierpiących i dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej. I jeszcze chciałam złożyć życzenia i prośbę o modlitwę, o dary Ducha Świętego, nieustanne prowadzenie drogą wiary księdza dyrektora Rafała Kowalskiego z okazji 23. rocznicy święceń kapłańskich i życzyć mu, aby każdy dzień posługi przynosił mu radość, pokój i umocnienie w sercu wszelkich i bogatych darów Ducha Świętego z tej okazji. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże z Panem Bogiem. Pięknie dziękujemy za pamięć i za każdą z wypowiedzianych tych intencji.

Prośmy wspólnie w kolejnej intencji o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady dla córki Joanny z okazji imienin. Proszę tata Tomasz i babcia Daniela. Już teraz na naszej antenie kolejna intencja SMS. Proszę o modlitwę w intencjach Bogu wiadomych. Grzegorz.

Zbliża się godzina 12, pięknie, więc dziękuję za każde wypowiedziane słowo tutaj na naszej antenie oraz za wszelką modlitwę nadesłaną do nas drogą SMS. Kończymy już właśnie czas intencji, ale zapraszamy już do wspólnej modlitwy aniołem pańskim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, anioł pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina, aktualnie na wrocławskich termometrach 24 kreski, choć odczuwalnie znacznie cieplej, nawet 26-27 stopni. Dodatkowo dziś w trakcie dnia tych kresek na termometrach będzie znacznie więcej, nawet do 30 stopni będzie dziś dochodzić. Dodatkowo przez cały dzień będzie towarzyszył nam umiarkowany wiatr wiejący z maksymalną siłą 15 km na godzinę.

Słuchajcie, Radio Rodzina, razem z wami wciąż Justyna Kubiś i siedzę sobie tutaj u nas w studiu, przeszukuję sobie internet. No właśnie nie inaczej, by znaleźć dla was jakąś fajną ciekawostkę. No i znalazłam, jak to się mówi, szukałam złota, a znalazłam diament, ponieważ dowiedziałam się, że samorząd Katowic postanowił podejść do utrzymania zieleni w naprawdę nietypowy sposób. Zamiast kolejnych hałaśliwych kosiarek wynajęto owce odmiany kameruńskiej, które aż do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek miejskich i mówimy tutaj o obszarze aż 20 tysięcy metrów kwadratowych i myślę, że w tej kwestii nic dodać, nic ująć, no bo to genialne w swojej prostocie rozwiązanie ekologiczne, ciche, no i skuteczne, a z drugiej strony totalnie rozstrzelające. Ja myślę, że taka atrakcja dla mieszkańców jest naprawdę fajna, szczególnie dla dzieci, które raczej nie spodziewają się spotykać na przykład na spacerze stada owiec podczas właśnie wyjścia pomiędzy na przykład jakimiś drobnymi zajęciami. Podobno ogromne zainteresowanie budzi też samo przeprowadzanie owiec z miejsca na miejsce, no bo umówmy się, widok owiec idących przez miejskie tereny zielone, no to jednak coś, czego nie ogląda się codziennie. No a skoro taki pomysł działa w Katowicach, to kto wie, może kiedyś i we Wrocławiu doczekamy się ekologicznych kosiarek, chociaż no, znając życie w naszym mieście, owce pewnie szybko stałyby się lokalnymi celebrytkami i miałyby własny profil na social mediach.

Mamy niedzielę, pora obiadowa w pełni, więc myślę, że w wielu domach już pachnie rosołkiem i schabowym. A skoro o schabowych mowa, to mam dla Was ciekawostkę dotyczącą rekordu Polski na największego kotleta schabowego, który pobito w Garwolinie. I wyobraźcie sobie teraz, że taki gigant ważył aż 62 kg i miał 157 cm średnicy i ponad 3 cm grubości. Widziałam zdjęcia tego schabowego i naprawdę, szczerze mówiąc, człowiek patrzy na tego schabowego i nie dowierza, że jest on tym, czym jest, bo jest tak duży. No ale powiedzmy sobie szczerze, takie rekordy są bardzo po naszemu, z rozmachem, humorem, no i jak widać z ogromnym kotletem schabowym. No ale właśnie, już skończmy rozmawiać o tym jedzeniu, no bo z pewnością apetyt już narobiony, więc jedyne, co mi pozostaje, no to życzyć Wam smacznego niedzielnego obiadu.

Jakiś czas temu obiecałam wam konkurs, no to oczywiście czas się wywiązać z tej obietnicy i będzie to naprawdę taki konkurs wyjątkowy, bo związany z pięknym świętem, które już za moment, 26 maja, czyli w najbliższy wtorek obchodzimy Dzień Matki, a chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że nasze mamusie zasługują na wszystko co najlepsze, w tym na odrobinę rozpieszczania. Dlatego mamy dziś dla was coś naprawdę pysznego, wyjątkowe zestawy produktów regionalnych, pełne naturalnych smaków, tradycyjnych wyrobów i lokalnych specjałów od rodzinnego miejsca pełnego prawdziwych smaków Dolnego Śląska. Jest to stara rzeźnia, która znajduje się u nas we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 63. Znajdziecie tam oczywiście m.in. regionalne sery, tradycyjne wędliny, świeże pieczywo na zakwasie, domowe pierożki, miody, no i mnóstwo produktów od dolnośląskich producentów i rolników, czyli wszystko to, co najlepsze i najbardziej prawdziwe. I właśnie taki zestaw możecie zgarnąć już teraz, a potem wręczyć swojej mamie jako piękny i smaczny prezent na jej święto. Jak wziąć udział? No jest to bardzo proste. Bierzemy telefon do ręki i wysyłamy SMS na numer 7148. No i tego SMS-a zaczynamy od słowa rodzina. W treści piszemy, dlaczego nasza mama jest wyjątkową kobietą. Najbardziej barwny, pomysłowy i przede wszystkim pełen prawdziwych emocji opis nagrodzimy właśnie takim wyjątkowym zestawem. Konkurs trwa do godziny 14, a chwilę później zadzwonimy do zwycięzcy. Także kochani, czekamy na wasze wiadomości. I już nie mogę się doczekać tych pięknych historii o waszych mamach.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś piękny i słoneczny dzień, choć powoli przychodzą do nas chmury, które pozostaną na terenie Dolnego Śląska do końca dnia. W zachodniej części naszego województwa nawet przelotne opady deszczu i burze. Najchłodniej dziś w Szklarskiej Porębie 25 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia, Legnicy, Polkowic i Góry.
0: Radio Rodzina.

6 minut po godzinie 13 na zegarach, słuchacie Radio Rodzina, a przed nami już za momencik, za chwileczkę David Bowie i kawałek Let's Dance, ale zanim zaczniecie tańczyć do muzyki, którą wam prezentujemy tutaj w Radio Rodzina, no to zachęcam do tego, żeby na chwilę mnie posłuchać, ponieważ już teraz rozpoczynamy wyjątkowy czas, jedyny taki w ciągu tygodnia, a konkretniej koncerty życzeń, gdzie to właśnie wy możecie nadesłać nam jakąś swoją ulubioną piosenkę, albo na przykład za pomocą muzycznego przekazu sprawić komuś jakąś przyjemność, życzenia albo cokolwiek chcecie. Jeśli chcecie wziąć udział w naszych dedykacjach, ślijcie SMS-y na numer 7148, zaczynając SMS-a od słowa dedykacje, a w treści nic prostszego, musicie napisać artystę, tytuł piosenki, no i wszystko to, co chcecie przekazać tą piosenkę, no i oczywiście dla kogo jest ta dedykacja, no chyba, że jest po prostu dla was i chcecie usłyszeć swój ulubiony kawałek tutaj w Radiu Rodzina, no to również serdecznie do tego zapraszamy. Nasz koncert życzeń trwa do godziny 14:30, więc serdecznie zapraszamy.

Słuchajcie, Radio Rodzina od godziny 10 razem z wami Justyna Kubiś i wiem, że tego nie wyegzekwuję ani nie sprawdzę w żaden sposób, ale mimo wszystko chciałabym was poprosić, aby rękę do góry podniosły osoby, które choć raz odebrały telefon z numeru, którego kompletnie nie znały, a z drugiej strony od razu odezwał się jakiś konsultant, z którym niekoniecznie chcieliśmy rozmawiać. No właśnie, spamowe telefony, no to chyba jedna z tych rzeczy, które potrafią człowiekowi naprawdę podnieść ciśnienie dużo, dużo szybciej niż naprawdę cokolwiek innego. No ale słuchajcie, znalazł się pewien bohater internetu, który postanowił nie tyle walczyć ze spamem, co troszkę się z nim pobawić i stworzył specjalny skrypt, który automatycznie oddzwania na numery spamowe i wciąga konsultantów w długie rozmowy, a kiedy rozmówca myśli, że jeszcze ma szansę coś tam sprzedać, coś tam wcisnąć, no to w tle nagle pojawia się Rick Astley i kultowy kawałek Never Gonna Give You Up. No i najlepsze jest to, że cały proces powtarza się tak długo, aż numer po prostu go nie zablokuje, czyli można powiedzieć, że role się odwracają. Tym razem to spamerzy zaczęli unikać telefonów, więc wydaje mi się, że w tej sytuacji troszeczkę technologii, troszkę poczucia humoru, no i odrobina internetowej zemsty w muzycznym wydaniu fajnie się sprawdza. No i właśnie to muzyczne, fajne wydanie już teraz na naszej antenie. Przed nami Never Gonna Give You Up.

Słyszymy się w porze obiadowej, a więc ja również mam dla was taką drobną historię związaną nie inaczej z jedzeniem, która pokazuje, że naprawdę technologia technologią, ale zdrowy rozsądek nadal wygrywa. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pewna pani z Rzeszowa kilka dni temu zamówiła sobie dwie pizze z salami. Wszystko pięknie, dostawa przyjechała, pizza gorąca, pachnąca, no i wtedy zaczyna się cała akcja, no bo pani postanowiła podobno poprawić rzeczywistość przy pomocy sztucznej inteligencji, no i zrobiła zdjęcie tej pizzy, no i postanowiła usunąć z niego za pomocą właśnie AI wspomniane wcześniej salami, no i próbowała odzyskać pieniądze za błędne zamówienie. No tylko, że jest jeden taki mały problem, oczywiście dla tej pani, pizza została uchwycona na monitoringu przez lokal, no i całe to cyfrowe śledztwo bardzo szybko się posypało, historia rozeszła się po internecie błyskawicznie, a morał jest chyba bardzo prosty, sztuczna inteligencja potrafi ci się wiele, ale rozsądek rozsądkiem, trzeba mieć swój.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Słuchajcie, Radio Rodzina, zostało nam 15 minut do godziny 14, oznacza to również jedno 15 ostatnich minut, aby wziąć udział w naszym konkursie. Jeśli chcecie to zrobić, to weźcie telefon w dłoń i wybierzcie numer 7148 i wyślijcie SMS zaczynając od słowa rodzina, w którym odpowiecie w barwny, ciekawy, no i oczywiście piękny sposób o swojej mamie i o tym, dlaczego jest wyjątkową kobietą. Najciekawszy SMS wygrywa od nas dzisiaj naprawdę bardzo fajną nagrodę właśnie z okazji zbliżającego się Dnia Mamy. Jest to zestaw pysznych, regionalnych, no i oczywiście smacznych produktów od Starej Rzeźni, która znajduje się u nas we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 63. Naprawdę pyszności są to nieziemskie, więc zachęcamy do tego, aby wziąć udział w tym konkursie i przypominamy, że to już ostatnie minutki, więc ja tutaj czytam wasze piękne wiadomości, które już do nas nadsyłacie, no i czekam oczywiście na nowe.

0: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Słyszymy się w najcieplejszym momencie tego dnia. Na termometrach w stolicy Dolnego Śląska 29 stopni, a miejscami nawet 30 kresek. Dodatkowo wieje umiarkowany wiatr z siłą 15 km na godzinę oraz możemy odczuć wysokie ciśnienie atmosferyczne, które dzisiaj przez cały dzień utrzymuje się w okolicach 1028 hektopaskali.
3: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
5: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Reklama.
1: Tu Radio Rodzina.

Ciekawa jestem, czy obił wam się uszy taki fajny butelkowy rekord, który w ostatnim czasie wydarzył się w Krakowie. Pewien mieszkaniec tego miasta oddał do butelkomatu jednorazowo, uwaga, 5683 butelki i puszki. I wyobraźcie sobie, ile czasu trwała taka operacja. Jeśli zastanawiacie się nad tym, tak jak ja wcześniej, no to już wam mówię. Było to około 4 godzin, więc można powiedzieć, że był to prawdziwy maraton recyklingowy. No, efekt ponad 2400 zł odzyskanej kaucji, które, no i tu jest chyba, wydaje mi się, że najfajniejsza część tej historii, mają zostać przekazane na fundację. I powiem wam, że bardzo podoba mi się ten kierunek, bo pamiętam, że kiedy system kaucyjny wchodził, sporo osób narzekało. No a dziś mam wrażenie, że naprawdę szybko weszło nam to w krew i w codzienność, no i coraz więcej osób segreguje, oddaje butelki i puszki, a przy okazji człowiek widzi, ile tych opakowań faktycznie przewija się przez nasze domy każdego tygodnia. A tutaj ktoś poszedł level wyżej, no i zrobił z tego rekord połączony z pomaganiem innym. No i za takie historie naprawdę ja osobiście bardzo lubię codzienność, troszeczkę ekologii, troszkę cierpliwości, no i dużo dobrego z tego wychodzi.

0: studnie.
1: Jeśli dziś powoli nie dajecie rady z upałem, to mam dla Was bardzo fajną historię, która pokazuje, że czasem te najbardziej nieoczywiste pomysły są tymi najlepszymi. W jednej z miejscowości na Costa del Sol w Hiszpanii, gdzie temperatury regularnie przekraczają to 30 stopni, mieszkańcy postanowili zrobić coś więcej niż tylko takie kolejne plastikowe zadaszenia nad ulicami, które przyciągają dużo tych promieni słońca. Zamiast tego postanowili postawić się na sztukę, kolor i recykling. No i tutaj pojawia się pani Ewa Paczeko, nauczycielka szydełkowania, która razem ze swoimi uczniami stworzyła ogromną instalację zręcznie robionych elementów. No i taki gigantyczny, kolorowy baldachim został rozwieszony nad ulicami miasta i nie tylko wygląda pięknie i przyciąga turystów, ale też naprawdę działa, no bo pod tym szydełkowym dachem temperatura odczuwalna spada nawet o ponad 5 stopni Celsjusza. Więc jeśli chcecie się odrobinę ochłodzić w upalny dzień, wygląda na to, że czas nauczyć się szydełkować.

Słuchajcie, Radio Rodzina, my już za 13 minut łączyć się będziemy razem z Wami na wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia, którą przypominamy, w weekendy transmitujemy dla Was prosto z Łagiewnik, dlatego serdecznie zachęcamy do tego, aby pozostać razem z nami, a tymczasem oczywiście my prezentujemy Wam muzykę, która przybliży nas wspólnie właśnie do tego czasu modlitwy.

Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Miłosierny Panie, w tej szczególnej godzinie, w której oddałeś za nas swoje życie na krzyżu, pragniemy stanąć przed Tobą w duchu i prawdzie. Kiedy zagłębiamy się w Twojej męce, dostrzegamy wokół Ciebie morze ludzkiej złości, nienawiści i okrucieństwa tych, którzy biczowali Twe ciało, nakładali ciernie na głowę, bili Cię po twarzy, a potem popychali w drodze na Kalwarię, gdzie zdarli z Ciebie szaty, przybili do krzyża i szydzili z Twej godności. Razem z siostrą Faustyną zastanawiamy się, skąd taka złość w człowieku, a jednak grzech to sprawia. Pod Twym krzyżem Duch Święty przekonuje nas o grzechu, pozwala nam poznać grzech w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera, ale jednocześnie ukazuje nam Twoją miłosierną miłość. Duch Święty przekonuje nas o tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności umiłowanego dziecka Bożego. Dziękujemy więc, Panie, za dar Ducha Świętego, który podnosząc nas z nędzy grzechu, doprowadza do całej prawdy o Twoim niezgłębionym miłosierdziu. Przez zasługi Twej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, niech Twój Duch nieustannie umacnia Kościół Święty, Jego pasterzy, osoby konsekrowane, wiernych świeckich, aby wszyscy chrześcijanie dawali świadectwo życia w duchu i prawdzie. Prowadź dalej przez Ducha Świętego misyjne dzieło Kościoła. Niech do wszystkich dusz dotrze orędzie o Twoim miłosierdziu i niech Duch Święty pomoże wrócić na drogi zbawienia tym, którzy prowadzą grzeszne życie.

0: Ojcze nasz, Ty zawsze wysłuchujesz naszych próśb i dajesz więcej niż prosimy czy rozumiemy. Daj nam Ducha Świętego, bo bez Jego pomocy nie możemy Ciebie poznać. To On sprawia, że na ziemię przychodzi Twoje Królestwo miłości i miłosierdzia. Daje poznać Twoją wolę i moc, aby ją wypełnić. Prosimy o Ducha Świętego, bo dzięki Jego działaniu mamy chleb eucharystyczny i powszedni. Jego mocą odpuszczone są nam grzechy i my możemy przebaczać naszym winowajcom. Daj nam, Ojcze, Ducha Świętego, Obrońcę, który sprawia, że nie ulegamy pokusom. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć we wspólnocie z Tobą jako dzieci Boże i w dobrych relacjach z ludźmi. Daj Ducha Świętego rządzącym w Kościele i świecie, aby ich władza służyła budowaniu pokoju i dobra narodów. Błogosław naszej Ojczyźnie i wszystkim narodom cierpiącym z powodu wojen i konfliktów, aby mogły cieszyć się upragnionym pokojem. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach modlących się przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Ewige Vater, ich opfere dir auf die Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
5: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki.

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że w godzinie Twojego oddania życia ukazałeś nam pełnię miłości i za to, że w tej godzinie, w swej męce i śmierci pokazałeś nam, że grzech nie ma ostatniego słowa. Dziękujemy za dar Ducha Świętego, który otwiera nas na prawdę i podnosi nas z grzechu. Dziękujemy również za Kościół, jego misję i za świadectwo, które w duchu i prawdzie niesiemy światu. Przyjmij naszą wdzięczność i prowadź nas, abyśmy każdego dnia żyli w ufności w Twoje miłosierdzie, które przewyższa każdy ludzki grzech i słabość.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Słyszymy się w najcieplejszym momencie tego dnia. Na termometrach w stolicy Dolnego Śląska 29 stopni, a miejscami nawet 30 kresek. Dodatkowo wieje umiarkowany wiatr z siłą 15 km na godzinę oraz możemy odczuć wysokie ciśnienie atmosferyczne, które dzisiaj przez cały dzień utrzymuje się w okolicach 1028 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
0: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
1: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

Radio Rodzina. Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Duch Święty przemienia zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomina papież w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Podczas południowej modlitwy Regina Celi Leon XIV pozdrowił Polaków, prosił też o modlitwę w intencji katolików w Chinach. Kolejna trudna noc dla mieszkańców Kijowa. W rosyjskim ataku ucierpiał m.in. klasztor dominikanów. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy, który ma moc przemienić zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomniał Ojciec Święty w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w uroczystość zesłania Ducha Świętego. I zachęcił, by każdy chrześcijanin umocniony jego darami głosił światło Ewangelię i zaprowadzał pokój oraz prawdę.
2: Najdrości, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu, przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
1: Z kolei w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi, Leon XIV, nawiązując do Ewangelii mówiącej o spotkaniu uczniów z Jezusem, który wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych, zachęcił, by zastanowić się nad tym, jakie drzwi w naszym życiu otwiera dziś Duch Święty. To drzwi do spotkania z Bogiem, do wspólnoty Kościoła i do naszych serc, podpowiedział papież.
2: Trzeba nam na nowo odkryć Boga jako Ojca, który nas kocha, budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, i tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami króluje pokój.
1: Z kolei w pozdrowieniach po modlitwie Regina Celi papież przypomniał, że katolicy obchodzą dziś także Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.
2: Połączmy nasze modlitwy z modlitwami chińskich katolików jako znak naszej miłości do nich oraz ich komunii z Kościołem Powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowe Nieba wyprosi dla wspólnoty wierzących w Chinach łaskę jedności i obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach dnia codziennego.
1: Pozdrawiając obecnych na placu pielgrzymów, zwrócił się też do Polaków.
2: Szczególnie pozdrawiam grupę osób z niepełnosprawnościami przybyłą z Polski.
1: Kijów po raz kolejny został zbombardowany przez rosyjskie wojska. W nocnych nalotach ucierpiał m.in. tamtejszy klasztor dominikanów. Sytuację relacjonuje ojciec Jarosław Krawiec.
3: Jedna z rakiet tuż przed godziną czwartą uderzyła w budynek mieszkalny, 10-piętrowy blok naprzeciw naszego klasztoru. Właściwie większość okien i drzwi w naszym klasztorze zostało zniszczonych. Także większość naszych sal wykładowych, aula zostały uszkodzone. Także kaplica, choć niby znajdująca się po przeciwnej stronie budynku, również ucierpiała, również okna i znajdujące się tam witraże zostały wybite. Pomimo tego przyjaciele wierni już od rana przychodzą na mszę świętą. Niektórzy z nich zostają, aby pomóc w porządkowaniu terytorium.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów, muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie muzycznych darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznych darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów muzycznych darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do listy przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, listy przebojów, muzyczne dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy muzyczne dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tau. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy muzyczne dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do listy przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.

Suplement do listy przebojów muzycznych. Dary otwiera swoje podwoje. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, program realizuje Robert Czech. Dziś będzie bardzo obficie w suplemencie do listy przebojów muzycznych Dary, drodzy państwo. Będzie gościł Dariusz Kowalski przez chwilę. Da piękne świadectwo o tym, że jest dzieckiem Boga. Fascynująca historia, opowieść tego aktora. Zacytuję też fragment psalmu. Za chwilę państwo wszystkiego się dowiedzą. A wszystko to oczywiście w kontekście zbliżających się uroczystości zesłania Ducha Świętego, abyśmy potrafili przyjąć ten ogień, który do nas się zbliża każdego roku liturgicznie, ale tak naprawdę już 2000 lat temu, kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Tak, w tym kierunku się zbliżamy, dlatego to otwarcie dziś w suplemencie. Twój ogień, to jest ogień, który daje nam Jezus Chrystus. Zaśpiewa Grzegorz Kloc, za chwilę Dariusz Kowalski, a potem nie koniec, proszę państwa, wręcz odwrotnie. Będziemy mieli premiery w muzycznych darach, bo oto połączymy się z Marcinem Wargockim i premierowe nagrania, które dopiero co Marcin nagrał i nam wysłał. Będziemy mieli z jego udziałem te premiery na antenie, więc będzie się działo w suplemencie. Zostańcie państwo z nami. Twój ogień.

0: Suplement do listy przebojów muzyczne Dary i Lista powstają w Radiu Jasna Góra. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra w kraju i za granicą, którzy nas słuchają w systemie DAB+, drogą naziemną, też przez aplikacje. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Niepokalanów, Radia Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radia Bobola w Londynie, Radia Chrystusa Króla w Liverpool. No i rzeczywiście tam, gdzie dotrze sygnał suplementu, czyli do Wrocławia i do Niepokalanowa, to już będzie niedziela zesłania Ducha Świętego. Serdecznie Was pozdrawiamy w tych przepięknych okolicznościach. Stąd ten wstęp. Każdy niech zaprosi Ducha Świętego do swojego wnętrza. Wcześniej niech zrobi mu miejsce sakramentem pokutu i pojednania. Przyjmie go w Eucharystii. Proszę Państwa, mówiłem, że na chwilę zajrzy do nas Dariusz Kowalski, ale jakże ważna to chwila, bo powie o tym, jak ważną rzeczą jest dać świadectwo o swojej wierze. Przyznać się do tego, że się jest dzieckiem Boga i to w trakcie rozmów z reżyserem. No, niebywałe. A do tego jeszcze to odkrycie wiary, odkrycie znaczenia Słowa Bożego, Biblii, psalmów. Jak pan się nazywa?
1: Nazywam się Dariusz Kowalski, jestem aktorem. Jest to nie tylko mój zawód, ale też i pasja. Dlatego uważam, że jestem szczęściarzem, bo żyję w życiu z tego, co jest moją pasją. To jest dziwne, że... Dziwne jest to, że jest dziwne, że ktoś wierzy, tak? Aktor, który wierzy, to, no to szkoda, że to jest dziwne, to jest, myślę, normalne, no można... Znaczy ja rozumiem, no aktor w ogóle wychodzi, no to jeżeli powiedzmy ktoś zna twarz telewizji, a tak się złożyło, że swego czasu moja twarz była dosyć często na ekranie, ludzie to ciągle pamiętają i wspominają, no to jak, w jakiś sposób wydaje mi się, że tę osobę znają, ona staje się... To jest taki fenomen telewizji, pan, no telewizja to jest taki... I powiedzmy widownia w teatrze liczy, nie wiem, tam u nas w moim teatrze powiedzmy 400 miejsc, tak? Nie całe, no, ale przyjmijmy 400 miejsc. Jeżeli gramy jakiś spektakl 100 razy, to jest dużo, no to mamy 4000 widzów. Widownia jednego odcinka serialu, jakiegoś tam telewizyjnego, no to jest powyżej 2 milionów, prawda? Więc to w ogóle są liczby nieporównywalne. Więc ta siła oddziaływania mediów jest ogromna i potem ludzie patrzą i my, i dlaczego myślą, że... No, ja myślę, że nie jest więcej aktorów, którzy wierzą. To jest normalne. Człowiek po prostu może wierzyć w Boga. No skoro Pan Bóg nas stworzył, to możemy. Ja skoro możemy, no to się zdarza. No tak, żartuję sobie, ale no cóż ja mogę powiedzieć, no przecież jestem dzieckiem Boga, zostałem przez Niego stworzony z miłości. Mam przez całe moje życie tyle dowodów na to, że On się mną opiekuje, że o mnie dba, że po prostu, no musiałbym naprawdę być ślepy, żeby tego nie widzieć. Byłem ślepy długi czas. Był taki czas w moim życiu, że byłem ślepy, bo byłem zajęty głównie sobą, wpatrzony w siebie. Niewiele się to zmieniło, ale trochę się zmieniło. Trochę zaczynam dostrzegać więcej poza czubkiem własnego nosa. Dzięki też Panu Bogu. Dostrzegam, że ludzie wokół mnie są wielkim darem dla mnie. I dzięki temu jest nadzieja właśnie, nadzieja. Wiara daje nadzieję, jest źródłem nadziei. A człowiek bez wiary, to jest taka perspektywa, to właściwie nie ma perspektywy. To jest tak, jakbym szedł na zderzenie ze ścianą. Ostatnio miałem rozmowę z pewnym reżyserem, z którym sobie przed podjęciem zdjęć do filmu rozmawialiśmy na temat. Zapytał mnie, kim jestem. Powiedziałem, że jestem dzieckiem Boga. Dziwi się, że nie powiedziałem, że jestem aktorem, bo każdy mówi, aktor, że jest aktorem, no to tak. No ale to jest oczywiste. I zaczęliśmy sobie rozmawiać właśnie o tej perspektywie. Co to znaczy? Chcesz wierzyć? Wiara mi daje też ciekawość drugiego człowieka. Każdy ma jakąś historię do opowiedzenia. Jedyną, niepowtarzalną. I tak zostaliśmy ukształtowani. To jest dla mnie niesamowite. Każdy człowiek jest jak to Norwid pisał, każdy z nas tym piękna pyłem. Że każdy z nas jest pyłem piękna. On niesamowicie to sformułował. Więc wiara tak otwiera oczy na drugiego człowieka, no, otwiera na wieczność, znaczy, że ja w ogóle, że ja nie umrę, że śmierć jest tylko przejściem, że to jest niesamowite, że ktoś mnie kocha za darmo, naprawdę, nie muszę zasłużyć na to, nic nie muszę robić, na nic nie muszę zasługiwać, mam to za darmo, miłość Boga za darmo. To nieprawdopodobne, po prostu tego się nie da opowiedzieć. No. Także jak to pisze święty Paweł, że wierzymy, dlatego mówimy, że ja nie mogę nie mówić. A była taka historia, że tam kazano ich ubiczować i zabronili im mówić o tym. Nie, my wierzy, ja nie mogę nie mówić o tym. Dlatego mówię o tym, dzielę się. Ktoś mnie pyta, to ja mówię. Dzielę się tym. Nie mogę o tym nie mówić. To jest radość wielka. No, to jest ważniejsze niż ta poezja. A ta poezja to też jest znak jakiegoś dotknięcia Boga, geniuszu jakiegoś, prawda? Że oto nagle ktoś w mowie wiązanej jest w stanie wyrazić coś, co jest znacznie głębsze i większe niż te kilkanaście słów, których używa w jakimś rytmie, w jakimś układzie, prawda? To jest też to świadczy o tym, że o jakimś geniuszu, o jakiejś bliskości z czymś nie... z czymś trudnym do nazwania, z czymś niebywałym. Tak. Także to jest dla mnie po prostu wielka radość i źródło nadziei. I wiem, że choćbym nie wiem, co nabroił, to mogę pójść do mego ojca, powiedzieć, słuchaj, zrobiłem to i to. Przepraszam, chcę zacząć od nowa. Bo przecież... No jesteśmy tylko ludźmi, tak? Jesteśmy ludźmi słabymi, jesteśmy po prostu grzesznikami. Mamy na sobie to dziedzictwo grzechu pierworodnego, tego buntu. No i rzeczywistość tutaj według wiary, mojej wiary, pańskiej, to jest ciągła walka w nas między tym, co... Bo jeśli jest Bóg, to jest też Jego przeciwnik. I ten nieprzyjaciel, grałem kiedyś w takiej sztuce pod tytułem Nieprzyjaciel. Nieprzyjaciel natury ludzkiej toczy cały czas walkę o nas i w nas. Więc dla mnie bezcenna jest tego świadomość, że to się dzieje, tak? Że to we mnie ciągle się odbywa. Że wszystko muszę zdobywać w jakiś sposób. No, to znaczy o wszystko walczyć. Jednym przychodzi łatwiej się uśmiechnąć, do drugiego człowieka, innym trudniej. I jedni są bardziej wpatrzeni w siebie, inni mniej. Ci bardziej święci to są... zupełnie zapominają o sobie. I to, że w ogóle jest coś takiego jest możliwe, że człowiek nie myśli o sobie, tylko jest w stanie swoje życie oddać drugiemu człowiekowi, żeby mu pomagać, żeby nieść pomoc innym ludziom. No to sam fakt tego, że są tacy ludzie, świadczy o tym, że my jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi miłości. Inaczej być nie może. Dotarła do mnie jedna rzecz, że cały czas jest jakiś wzrok, który jest we mnie utkwiony i patrzy, żebym sobie nie zrobił krzywdy. No ale to mamy psalmy, o tym mówią. Psalm 23. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, nie ulęknę się zła, bo Ty jesteś ze mną. Nastawiasz dla mnie stół na oczach moich wrogów. Twój kij, Twoja laska pasterska zawsze są ze mną, są moją podporą, opieką. Pan jest moim pasterzem, niczego pasie mnie jak trzodę swoją. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. I dobroć i łaska pójdą w ślad za mną po najdłuższy czas, przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższy czas. Piękne są te psalmy. Nazywają tę rzeczywistość, w której żyjemy. Nazywają tę rzeczywistość. Nie. Odkrycie tego daje coś niesamowitego. To jest takie źródło radości, pokoju. Biblia. Nieprawdopodobne. poemat miłości Boga. Niesamowite. O Jego trosce ojcowskiej, o mnie. O swój naród wybrany. Każdego człowieka.
0: Tak, na wdechu. Dariusz Kowalski, dziękujemy mu serdecznie za to świadectwo, za fragment psalmu, wypowiedziany z serca. To znaczy, że żyje tym, o czym mówi. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Ten dźwięk w zasadzie bez jakichś specjalnych obróbek dla Państwa, żeby zachować autentyczność. Też te wszystkie pauzy, w których człowiek się zastanawia nad sobą i nad tym, jak przekazać nam prawdę o tym, co sam przeżył, jak przeżył i przeżywa miłość do Boga i od Boga, Jego opatrzność. Jeszcze raz dziękujemy. Warto się zatrzymać, warto przekazać innym. Tak, trzeba mówić o tym, użył tego sformułowania też Dariusz Kowalski w tym świadectwie. Mów innym, przekazuj innym, że Bóg istnieje, że jest blisko, że chce cię podnieść, że chce cię zbawić. Bez horyzontu zbawienia nasze istnienie jest niezrozumiałe. Bez horyzontu Chrystusa nie jesteśmy w stanie pojąć samych siebie. To oczywiście sformułowanie, które przyprowadził nam święty Jan Paweł II Wielki. Człowiek nie jest w stanie siebie zrozumieć bez Chrystusa. A zatem w drogę. W drogę z Chrystusem i do Chrystusa i jest z nami teraz ten utwór, który nosi ten tytuł. Myślę, że panowie też przeszli ważną drogę spotkania z Chrystusem w ten sposób, wykonując ten utwór. To Marcin Wargocki, który zaprosił na ten utwór Krzysztofa Myszkowskiego. Sprawdziłem, utwór ten zwyciężał 2 lata temu na liście przebojów Muzyczne Dary, a dziś będziemy mieli spotkanie z Marcinem Wargockim, jego najnowszymi utworami. To jest wstęp, aby państwo przypomnieli sobie, jak też wygląda twórczość Marcina Wargockiego. Serdecznie zapraszam.

krokiem, za krokiem krok. Po kamieniach, w górę i w dół. Zakręty, wyboje, droga krzyżowa moja.

0: Droga. Marcin Wargocki, Krzysztof Myszkowski, a Marcin Wargocki z nami. Witaj serdecznie, Marcinie. Szczęść Boże.
1: Witam, szczęść Boże. Witam ciebie, witam słuchaczy.
0: Zawitałeś po dwóch latach ten utwór. Przypomnieliśmy, oczywiście on jest grany u nas na antenie, ale przypomnieliśmy go, on zwyciężał dwa lata temu na liście przewoich Muzyczne Dary. Zwyciężał też swoją autentycznością. Przyznam szczerze, że jak usłyszałem go pierwszy raz, to poczułem się rzeczywiście, jakbym szedł z wami. Jakbyście to zrobili, Marcin.
1: Znaczy, przede wszystkim jest to utwór, tak jak mówiłem, on niezmiennie jest takim naszym błogosławieństwem, tym, którym no, wydaje się, że już nie mają siły, nie mają w ogóle nadziei, nie mają szans dać kroków w przód, no, z różnych powodów, choroby bliskich, choroby swojej osobistej, śmierci bliskiej osoby, odejścia nagłego, nieoczekiwanego kogoś najbliższego, no, zdrad, tego można wymieniać. My tym utworem po prostu staraliśmy się ich wszystkich zawrzeć i każde wykonanie tego utworu jest zawsze dla mnie pełną dawką takiej bardzo mocnej łezki boku, tak? Po prostu, no, bo ich wszystkich próbuję po prostu tak jakby ogarnąć, tak?
0: Tak, rzeczywiście.
1: A my również mamy te swoje takie drogi no i tak, no każdego ogarniam po prostu.
0: Tak, najważniejsze to, by skrzyżować swoją drogę krzyżową z drogą Chrystusa. Wtedy okazuje się, że jest lżej, a koniec nie jest beznadziejny, tylko całkowicie nadziejny, bo prowadzi do zbawienia. I tak, okazuje się, że wszystkie te upadki, bóle, trudy, ze śmiercią włącznie, są po coś, a śmierć okazuje się być bramą, przez którą wchodzimy właśnie przez krzyż, ale krzyż Chrystusa. Więc rzeczywiście to ważna kwestia, ale mówię też o formie, w jakiej oddaliście te kwestie z Krzysztofem Myszkowskim, którego namówiłeś na to nagranie. Chyba jakiś czas to trwało, ale fantastycznie, że tak. Byłem niedawno na koncercie Starego Dobrego Małżeństwa i dziękuję za ten koncert. Tak przy okazji tutaj w Częstochowie się odbył. Za te wszystkie wypowiedzi Krzysztofa Myszkowskiego pomiędzy utworami, takie piękne, autentyczne. Myślę, że też budujące naszą wiarę.
1: No tak, tak, tak jest. Ja też bardzo jestem wdzięczny Krzysztofowi za to, że w końcu no, tam podjął tą rękawicę, a potem jeszcze no, stary skład, który no, teraz ku mojej wielkiej radości coraz częściej będzie też gościł na koncertach Starego Dobrego Małżeństwa. Więc tak jakby, no nie wiem, no może, nie, może tak delikatnie nazwę, że no, taki ojciec chrzestny tego, że tak powiem, scalenia.
0: Pięknie, pięknie. Jak jesteśmy w tym miejscu, które nazwaliśmy autentyczność już od samego początku, czyli zgodność z prawdą, to chciałbym, abyśmy teraz zagrali i rozpoczęli naszą podróż w twoją nową twórczość. Myślę tutaj o utworach, które nadesłałeś do nas, do mnie, i może zacznijmy od utworu Autentycznie. One mają swoje tytuły, za chwilę będziemy je dla państwa odsłaniać. Utwór Jesteś, Nadzieja, Ulmowie. Proszę bardzo, dużo się dzieje w tych nagraniach, ale zacznijmy od Autentycznie. On jest taki żywszy, ale też oczywiście mówi o ważnych kwestiach. Marcinie, zatem odsłoń kurtynę. Poczuł się jak na scenie radiowej, muzyczno-darowej, i zaproś słuchaczy do słuchania, a jednocześnie przedstaw nam, co chciałeś wyrazić. Oczywiście piosenka sama się broni, ale autor jest z nami, więc mamy tę okoliczność wyjątkową usłyszeć autora i to wszystko, co może stać się pięknym dopełnieniem.
1: Sam byłem zaskoczony rezultatami studia, zanim ten utwór ujrzał światło dzienne. chciałem wprowadzić nieco słońca i słonecznych rytmów do tej mojej znanej krainy łagodności chrześcijańskiej. Aha. I taki też miał być ten utwór. Natomiast przede wszystkim to, co niosła myśl, jak napisałem tekst i melodia przyszła, że ja chciałbym każdemu życzyć na każdy poranek, na każdy dzień, na każdy dzień dobry, po prostu rozsyłajmy dobro.
0: Tak, tak, prawdziwe dobro. Musimy używać przymiotników. Prawda? Żyjemy w dziwnej epoce, kiedy musimy dodać jakiś przymiotnik, jak nie jeden, to więcej, żeby miłość była prawdziwa. Przecież miłość jest z gruntu prawdziwa, nie może być inna. Ale o, jednak, to. Prawda? Żeby dobro było autentyczne, no cóż, no. Dobro jest dobre, tak czy inaczej. Ale no cóż, żyjemy w takiej epoce. I rzeczywiście, to pięknie, że powstał taki utwór, który zachęca, abyśmy byli dobrzy od samego rana. Co, słuchamy, Marcinie?
1: Zapraszam, nieśmy to dobro.

z małych radości każdego dnia cieszę się. Cieszę się z małych radości.

0: No tak, już wstaliśmy, co najmniej wstaliśmy. Do dobra można wstawać w każdej chwili, a nawet trzeba. Właściwie najlepszy jest wybór między dobrem a dobrem, co, Marcin?
1: Otóż to zawsze zgadzam się z tym, natomiast tym dobrem możemy właśnie my, że tak to nazwę w cudzysłowie, zarażać.
0: Oczywiście.
1: Bo nie zawsze jest tak, że wstajemy i wiadomości, które do nas dochodzą, są dobre. Natomiast to, jak ten dzień będzie wyglądał, no zależy trochę, a może nawet nie trochę, tylko znacznie więcej od nas, tak?
0: No jak zależy od nas, to najlepiej założyć filtry, wyłożyć karty na stół przed najwyższym, czyli otworzyć tak. Dzień pacierzem, odezwaniem się do niego Słowem Bożym, a jednocześnie założyć filtr i nie otwierać mainstreamu, po co nam to, do czego nam to potrzebne.
1: Tak. Tak.
0: Prawda? Mamy wybór. Ten główny przycisk czerwony najczęściej.

0: się w tym mainstreamie. Takie bla bla też jest po coś. I muzyczne, i teatralne, i filmowe, i publicystyczne. Ono jest po to, żebyśmy właśnie nie uczestniczyli w dobru. To jest bardzo poważny podstęp. Dlatego najlepiej nie używać tego czerwonego guzika, albo od razu użyć i wyłączyć. Wracamy do punktu wyjścia. Marcinie, jesteś. Jesteś ty, ale jest z nami twój utwór, który gdzieś powiedziałeś, że go lubisz.
1: Tak, jest to, znaczy generalnie ta moja twórczość po płycie Droga z 24 roku, to, że tak powiem, gdzieś próbuję być wokół tych moich korzeni Krainy Łagodności, natomiast odkrywam takie no trochę nowe dźwięki, nowe instrumenty dochodzą, takie nowe, ja to nazwałem przy okazji premiery utworu autentycznie, taki nowy ja, tak? Natomiast generalnie coś, co pozostaje zawsze niezmienne, to słowa. Tak. I to jest istotne w Krainie Łagodności i tak. Stąd też mówię, że jestem bardzo blisko korzeni, nie odchodzę, ja tylko po prostu poszukuję i próbuję dodawać coś, tak? I tak jest z utworem autentycznie, tak jest z każdym tym, który no pewnie w niedługim czasie, jak Pan Bóg da, to będzie całością, nową płytą na mój mały taki mini jubileusz dziesięciolecia pracy twórczej. Natomiast utwór Jesteś, no to jest taki mój, znaczy słowa napisał mój znajomy ksiądz Sylwester Gaworek.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak, oczywiście. Kilka utworów już z nim na poprzednich płytach. A Czas Biegnie, na przykład Daj Im Poznać. No i tutaj jest pierwszy taki zapis, gdzie właśnie znowu tak jakby korzystam z jego słów. Jest to taki... Dostałem taki tomik wierszy od księdza Sylwestra, jego wierszy, i mówimy, jak coś sobie znajdziesz, no to możesz wykorzystać, tak? No i ten tekst nie trafił o tyle, że no właśnie, opisuje coś, co często umysłem nie jesteśmy w stanie pojąć, a jednak jest. Co jeżeli myślicie państwo, że ja to wszystko wiem i wiem, że Bóg jest i to takie proste i takie zwyczajne, no to nie, ja również nie mam wątpliwości i chcę czytać, czasami zgłębiać, czasami poznawać. Ja wiem, że jest, aczkolwiek te wątpliwości się pojawiają, jak myślę u każdego. Jest to taki, no i też trochę afirmacja życia też. Utwór jest bardziej szeptem niż krzykiem. Takim westchnieniem, a nie manifestacją. O, tak to bym określił.
0: To zaglądamy do wnętrza wobec tego z twoją krótką już teraz zapowiedzią, bo za chwilę usłyszymy. Ale rzeczywiście wątpliwości, o których tutaj mówiłeś, nierzadko pojawiają się po to, byśmy poczynili postępy w wierze, aby jeszcze bliżej spojrzeć Bogu w oczy, najpierw poprzez Słowo Boże, sakramenty, adoracje, a potem koniec końców powracamy do drogi, spojrzeć tak. Mu twarzą w twarz. Na to czekamy, to jest nasza największa nadzieja.
1: Ważne jest, żeby nie odwracać się przy wątpliwościach, tylko właśnie chcieć zgłębiać, czytać to, co ja no właśnie w takich chwilach nie mam, tak? Idę przed Najświętszy Sakrament i chociażby otwieram karty Pisma Świętego, tak?
0: To jest to. A on odpowiada i pismem, i natchnieniami, które płyną w czasie kontemplacji Słowa Bożego. To jest fascynujące zjawisko, spotkanie z Bogiem. Tak. Słuchamy, tak? W takim razie.
1: Oczywiście.
0: Właśnie.
1: On jest. Jesteś.

0: Tak, lubię te dźwięki, które malują ciszę, ale mam dreszcze, jak słyszę słowo jesteś, które pochodzi z Biblii, z Księgi Wyjścia 3:14. Echie Asher, Echie, jestem, który jestem. Czy z Ewangelii Jana 8, gdzie to ja jestem, ego i mi po grecku, wypowiada sam Chrystus, Bóg wcielony. Fascynujące.
1: Marcinie? I on naprawdę jest.
0: No tak, i on naprawdę jest. Tak, dokładnie. No fakt, że my jesteśmy, dowodzi tego, że istnieje Bóg. Tak złożony organizm, jakim jest człowiek, z duszą nieśmiertelną, z tylu różnymi historiami, tylu nas jest i każdy jest inny. Bóg jest niepowtarzalny w każdym z nas. To też dowód na jego istnienie, tak. Prawda?
1: Prawda, prawda. Ile nas, ilu artystów, tyle utworów, tak? I tyle obrazów. A, naprawdę świat jest piękny.
0: Dokładnie.
1: Dzięki niemu.
0: Nawet wtedy, przede wszystkim dzięki niemu, gdyby on, nie on, to w ogóle nie istniałby świat, w którym jesteśmy. A zaprasza nas do świata, który już nie przeminie, w którym jest jego obecność permanentna. W nas, obok nas, wszędzie. Mowa oczywiście o niebie. Niedawno mieliśmy uroczystość w niebo wstąpienia. Warto kontemplować niebo już tu na ziemi, będąc, by pragnąć tego nieba dla siebie i dla innych. Ulmowie na pewno pragnęli tego nieba dla innych. Ba, musieli bardzo mocno uwierzyć w tego, który jest, i w niebo, by w taki sposób męczeński poświęcić swoje życie. Myślę teraz o utworze Ulmowie, który będzie rodzajem zwieńczenia naszego spotkania, choć jeszcze będzie jeden utwór, ale nie uprzedzajmy faktów. Teraz Ulmowie, Marcinie. Zaprosiłeś też na ten utwór Scholkę, dzieci, z którą pracujesz na co dzień, tak?
1: Tak. Mianowicie rodzinę Ulmów poznałem dosyć późno, to muszę się przyznać. Traciła mi w ręce książka opisująca całe, że tak powiem, życie, taką biografię. Mhm. I przeczytałem i po prostu tak mnie zmieniło i na tyle wywarło głęboko wpływ i wrażenie, że no to po prostu od razu się przelało na kartkę. To jest taka moja próba refleksji nad bohaterstwem rodziny, która no, w czasach mroku wybrała światło.
0: Tak.
1: To hołd dla tej takiej codziennej odwagi i cichego dobra. Znowu wracamy do dobra, tak? To przypomnienie wartości, które wydają się dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek, ale chyba o nich trochę zapominamy. To prostota, odwaga, empatia, siła codziennego dobra właśnie.
0: Siła codziennego dobra, która bierze się z zakorzenienia w Chrystusie. To On daje nam nadzieję na nowe życie. On jest nowym życiem. Bez tak głębokiej wiary i nadziei i miłości w Nim, ta ofiara nie byłaby możliwa, więc to Jezus Chrystus uzdalnia do takiej ofiary. Nie mam żadnych złudzeń. Tylko Jezus.
1: Tak. A chciałem też podejść do tego tematu tak wielopłaszczyznowo i wielopokoleniowo, stąd też taka myśl, żeby zaprosić do ośpiewania refrenu, który nam niesie ważny przekaz, że dziś, w dzisiejszych czasach potrzeba nam takich jak oni, jak Ulmowie. No i właśnie stąd też schola dziecięca przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, skąd jestem, koło Otwocka.
0: Pięknie.
1: Zaprosiłem tą scholkę, scholka zaśpiewała, my to zarejestrowaliśmy, no i dzięki temu mogą pięknie wybrzmiewać dzieciaczki.
0: Słuchamy zatem. Proszę się wsłuchać w to nagranie, bo rzeczywiście Marcin tutaj wykonał przepiękną pracę, najpierw w Poznaniu błogosławionej rodziny Ulmów przecież i w zaproszeniu na to nagranie dzieciaków ze scholki.

Nie trzeba było tytułów wam, byście wiedzieli, że życie cudem jest.

0: Marcinie, jakby ożyli też za sprawą tego, tej scholki. Serdecznie pozdrawiamy dzieci każdego z osobna, też po imieniu. Może usłyszą, gdzieś im tam przekażesz link potem do tego suplementu, więc niech każdy sobie wymieni swoje imię i niech będzie pozdrowionym. Też nasi słuchacze, a z nami pani Alina, Krzysztof, Małgorzata, Delfina, Urszula, Oaza Chorych i Niepełnosprawnych, Aleksandra, Armin, Basia, Andrzej, Anna, Agnieszka, Marta, Michał, Artur, Ewa, Piotr, ABS, Dariusz, drugi Dariusz, Maciej, Łukasz. Tylu z nami, którzy się wyświetlili, a jest jeszcze więcej, którzy się nie wyświetlili. Masz dla nich nadzieję na koniec, Marcinie, tak? Marcin Wargocki z nami, z nowymi nagraniami.
1: Tak, oczywiście. Nadzieja to jest coś, co jest...
0: To plan.
1: Istotne.
0: Tak.
1: To nie tylko kolejna pozycja w moim dorobku, ale przede wszystkim szczera odpowiedź na pytanie, dlaczego, dla kogo tworzę, bo to nie jest tylko tak, że to dla siebie tworzę, tak? Mhm. To jest, owszem, również dla mnie, bo ja też każdy mój utwór biorę niemalże jak terapia.
0: Tak. Życzymy ci tego jubileuszu z nowym krążkiem, z nową płytą dziesięciolecia. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Przekazujemy też nadzieję, wiarę i miłość z Jasnej Góry, jasnym światłem od Miriam, naszej królowej. No i jak będziesz miał krążek, to się odezwij.
1: Oczywiście.
0: No i zaproś do słuchania nadziei.
1: Ta piosenka jest dla mnie wyjątkowym numerem. To opis tego, co mnie motywuje tak naprawdę. Chcę pokazać każdemu, że bez względu na to, jak szary wydaje się świat wokół, zawsze istnieje źródło, z dużej litery źródło, z którego możemy czerpać siłę na każdy dzień.
0: Bardzo dziękujemy za to spotkanie, bardzo nas ubogaciło. Marcin Wargocki był z nami. Marcinie, wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie. Wszelkiego dobra.
0: Z Bogiem. Dziękujemy też państwu. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, za stałą techniki radiowej Robert Czech. Nadzieja, najnowszy utwór Marcina Wargockiego.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
3: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
4: Witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: aż po horyzont biec w kruche tło w szary mrok.
1: Radio Lecina.
2: Wołów
3: 99
2: i 6 FM.

Oh,